miara moroso miara misandratra tsisy aktery fiafina sikareta samy tompony andraikitra manana didy hitaiza sy kolokolo ny fiarahamonina sikareta samy tokony amikitra mba tsy hoveriny mamalagasy samiary vonina yeah Madagascar yeah.